za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

wale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

miały wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcesz zapomnieć? Ja nie mogę, wiem, że błądzę, stąd te kiedyś opowiem.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc

0: obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
1: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
0: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
2: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
2: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
4: I jeszcze

0: w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.

0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na czterech budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc

0: psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższy

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne

0: różne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak.
0: typu programie to jest niemożliwe. Ale, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: po prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo Oczywiście ważne jest, żeby

0: pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam,

0: że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mi o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: Ale
0: relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym

0: W tym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób był pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: O, to dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą. I to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej zdolności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego

0: Potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno

0: odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Wrocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych 3 obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również 2 większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Wrocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób,

0: które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe włocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
5: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Włocławku.
4: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
4: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także Pamiętajmy o tym, że

0: Następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby,

0: lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem,
1: ale to... A to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia i moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100

0: kilometrów to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. To jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owce Bartoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
1: niesamowicie
0: nie można
1: wygląda.
0: Prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
1: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
0: Tu jest ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
0: 8.
1: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak. I leży tam w tym właśnie paśmie.
0: Tak. Tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Bartoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie... Szybownik patrząc na nie wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury będąc na tak dużej wysokości na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każdy zboczem, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem. W bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my. Tak.

0: Musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie. Tak. To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg. Natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale ta to diana jest łącznie z pilotem.
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu, powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie.
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard.

No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa Club, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale

0: To tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został przejęty, wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety, oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce. Czy
0: I te,
1: dzięki.
0: powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8. Myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak
0: Tak
1: byliby
0: naprawdę
1: szefowicy z sukcesami.
0: prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy.

0: Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
1: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6.

0: tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast te, które tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11.

0: oraz Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W Zespole Szkół nr 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy Szkole Podstawowej nr 23 jest to 600 miejsc. Przy Zespole Szkół nr 11 120 miejsc i przy Zespole Szkół Chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalista albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka

0: lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
1: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
1: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
1: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy,

0: którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realoplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo Oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny

0: fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam, albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze Powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko

0: są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka, to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnego z tych wcześniej przeze mnie wymienionych, żadnych z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować, to jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja.
1: Ale przyszli pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji W obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany.

0: i przez dwa następne dni usprawniane i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
2: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób był pacjent był sprawny, przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
2: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza i satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
2: No, jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pianizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
2: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną.

0: Nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów

0: estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie

0: znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
1: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólno

0: Konkretnie chodzi o brak lekarza.
1: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalista albo lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych, natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą, ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane, także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
0: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
1: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest

0: poważnym problemem we Włocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
0: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
1: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
0: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób? Jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem, ale
1: to... A to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zielenie nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tym, o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Bartoro, to jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można

0: praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
1: niesamowicie
0: nie można
1: wygląda.
0: Prawie, że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
1: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
0: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
0: 8.
1: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak. I leży tam w tym właśnie paśmie.
0: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie... Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę. No oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią. I stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać. A jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my tak. Musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker. JS3.

0: Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał. I tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy.
0: Tak,
1: jak lek, skrzydła. I...
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce, te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć wypuścić szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest... Ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg. Natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg. Więc
1: ale to
0: diana jest
1: łącznie z pilotem.
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów. Do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także... No to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg, a najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg, natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie.
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy,

0: czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został przejęty, wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby tak szefownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński nadal ma chęci do tego, żeby to robić. Także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę

0: topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle

0: tle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej, w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast te, które tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku

0: Również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz Zespole Szkół Chemicznych. I w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół nr 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej nr 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół nr 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których

0: mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
4: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także

We Wrocławku najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby,

0: ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak.
0: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie takim wstępnym albo pierwotnym na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No,

rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy

0: obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar
1: kolegów. Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie

0: stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie endoprotezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować, to jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: relacja. Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni.

0: na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób był pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza i satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną... kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.

0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiające się

0: Właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych 3 obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
0: Na terenie miasta planowane są również 2 większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
0: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z

0: tymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
1: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
0: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
1: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu no, skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne,

0: rzecz zdrowotna.
1: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Włocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
2: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho. Sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. To jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie

0: Owce Bartoro, to jest dolina, w której jest to Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że nie
1: Niesamowicie
0: można prawie
1: wygląda.
0: że po tym przejść. I stamtąd zaczęli
1: Proszę
0: latać.
1: powiedzieć,
0: Natomiast
1: jakie to są wysokości
0: tu
1: tutaj?
0: jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast
0: Dolina.
1: góry mają pewnie
0: 8. Natomiast
1: czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak,
0: To
1: i
0: jest.
1: leży tam w tym
0: Jest.
1: właśnie paśmie.
0: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie, szybownik patrząc na nie wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała, i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, wywało do wejścia na górę. No oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią. I stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać. A jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć. I najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj. Tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalaistom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego, nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nas
1: Zgłoszone.
0: się nie da ukryć, bo my
1: Tak.
0: musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem
1: Tak.
0: legalnie. To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić. No,
1: Tak, szybowca nie da
0: byłoby to
1: się
0: coś
1: spakować do
0: niesamowitego.
1: plecaka.
0: Nie da się spotkać. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym, na przykład

0: Do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty i leciał. I tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie te duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła.
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce, te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak, jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale tutaj wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy, że całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest... ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg. Więc
1: ale ta to diana jest łącznie z pilotem.
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów. Do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg, a najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od

0: 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. No, skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szybownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy

0: trasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej pan wygrywał zawody z pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy
0: Dziękuję.
1: do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od

0: od kierowców, od mieszkańców, dlatego no, mam nadzieję, że to się sprawdzi.
1: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią.

0: Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Wrocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W Zespole Szkół nr 4

0: Planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej nr 23 jest to 600 miejsc, przy zespole szkół nr 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził

0: termomodernizację 10 z nich.
1: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
1: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
1: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800-154-030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i systemy

0: Miejscem roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawu.

0: zawodowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: po prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować.

0: To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości, to wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane, i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam, albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku.

0: operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować, to jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie

0: do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy, i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną... kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar przekonał.

0: Polski Pizza i Catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości.

0: działalności na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek, jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych 3 obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
0: Na terenie miasta planowane są również 2 większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
0: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką.

0: W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
1: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas za skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
0: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
1: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu no, skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła.

0: optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
1: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Włocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
2: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny.

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem, ale
1: to... A to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Bartoro, to jest dolina, w której jest to Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca, czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, jakie to są wysokości tutaj?
1: Ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast góry mają pewnie...
1: 8.
0: Natomiast... Czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak, i leży tam w tym właśnie paśmie.
1: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie...

0: zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie, szybownik patrząc na nie wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, no, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty i leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła.
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą. Czyli tak, jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak. No to

0: To powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy, że całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka Diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ta Diana jest... łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około... no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do Diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje.

0: była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szybownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2. Z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizacji.

0: zdigitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Wrocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół

0: chemicznych, 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe włocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach.

0: do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na czterech budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, niszczone instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko Pomorski uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2. Także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywamy.

0: nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować, na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu.

0: czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak.
0: typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: po prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które

0: stawiamy przed pacjentem, są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma. I rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza

0: prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnych z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym już rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałem, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale przyszli pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam

0: od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób był pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu. I
1: no
0: poza
1: i
0: satysfakcją,
1: dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci

0: właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą m.in. zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Wrocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w szkole podstawowej numer 23, w zespole szkół numer 11 oraz w zespole szkół chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Wrocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie.

0: konkursowe, czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci.

0: ci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14, tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2. Także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
0: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: Generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Bartoro, to jest dolina, w której jest to skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca, czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można prawie, że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
1: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie...
1: 8.
0: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak. I leży tam w tym właśnie paśmie.
1: Tak. Tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się

0: rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie, szybownik patrząc na nie wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, no, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS-3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła.
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny

0: balast wodny robicie, no, tak? I ale tutaj wodę dlatego, żeby potem ją można było...
1: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować i będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
0: To ile waży taki szybowiec?
1: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy się całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg. Więc
0: ale ta to diana jest łącznie z pilotem.
1: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
0: Aha.
1: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów. Do diany można zatankować 230 litrów wody.
0: O, proszę.
1: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także... No to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg, a najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
0: A jakim szybowcem pan lata?
1: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
0: Na świecie?
1: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
0: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
1: Tak. I
0: Diana 2, dobrze powiedziałem?
1: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został przejęty, wykupiony przez firmę Avionik z Bielska.

0: i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szybownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2. Z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne.

0: A miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc.

0: przy Zespole Szkół nr 11 120 miejsc i przy Zespole Szkół Chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe włocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko

kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale też tak polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych.

0: O 2 miliony. Są to budynki na, przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
2: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję.

0: inwestycje Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować, na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które

0: komplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe. Ale ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego

0: bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i

0: również świadomość po stronie pacjenta i to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mi o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: ale
0: relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś

0: jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy, i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną... kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no, mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 Maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też

0: korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście.

0: Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe Wrocławskiego Ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale też polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na czterech budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też

0: województwo kujawsko-pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które no, mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2. Także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
0: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem kujawsko-pomorskiej niebieskiej linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to... A to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zielenie nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tym, o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Rowca Bartoro, to jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca, czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, natomiast... jakie to są wysokości tutaj?
1: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie...
1: 8.
0: Natomiast... Czyli to są

0: też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak, i
1: Także
0: leży tam w tym
1: jest.
0: właśnie paśmie.
1: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie, szybownik patrząc na nie wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała, i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
0: Przytulili go w namiocie.
1: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No, niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj. Tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalaistom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego, i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nas
0: Zgłoszone.
1: się nie da ukryć, bo my
0: Tak.
1: musimy wystartować z normalnego lotniska.
0: Tak.
1: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem
0: Tak.
1: legalnie. To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić. A
0: Tak,
1: byłoby
0: szybowca nie da
1: to
0: się
1: coś
0: spakować do
1: niesamowitego.
0: plecaka.
1: Nie da się spotkać. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
0: Tak długie
1: te duże.
0: elementy,
1: Tak,
0: jak skrzydła i.
1: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca.
0: A
1: Nie?
0: ile waży taki szybowiec?
1: No szybowce, te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna.

0: węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, i, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją

0: Pyłec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest. Ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: Ale
0: ta
1: to
0: diana jest
1: łącznie z pilotem.
0: łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do Diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony, dlatego że w Polsce też od czasu, powiedzmy, lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów, i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej
1: Na świecie.
0: na świecie. I to
1: Czyli
0: były
1: chcę pan
0: szybowce
1: powiedzieć
0: największe.
1: inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak,
1: Diana 2,
0: ale
1: dobrze
0: po
1: powiedziałem?
0: kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone. Latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą

0: część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty skrzydeł, profile. I tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. No, skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody, było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z górek wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byli, tak byliby szybownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w górach wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić. Także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2. Z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 900

0: 93.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy

0: w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron.

0: on miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalista albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę

0: ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, niszczenne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia.

0: mieszkaj tak, jak na to zasługujesz, skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie?

0: dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
0: tego
1: programie,
0: nam nie wolno,
1: w tego
0: tak?
1: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realoplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
0: prostu,
1: nie tylko z bólem,
0: zabiegiem.
1: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
0: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
1: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po

0: samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który

0: przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to

0: ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób był pacjent był sprawny, przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy, i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza i satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną... kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia Marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z

z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru.

0: prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe

0: Czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów. I oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur

0: dyżur też konsultantów. We Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14, tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
0: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Jak z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: Generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Bartoro, to jest dolina, w której jest to skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca, czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można
0: wygląda.
1: Prawie, że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, jakie to są wysokości tutaj?
1: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie...
1: 8.
0: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak, i leży tam w tym właśnie paśmie.
1: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie... Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się

0: oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każdy zboczem, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę. No oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią. I stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać. A jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć. I najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my tak. Musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS-3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty i leciał, i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie te duże elementy,
0: tak,
1: jak lek, skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą.
0: Wodą, tak.
1: Wodą. Czyli
0: tak.
1: Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie,
0: no,
1: tak?
0: I
1: ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy, i będzie wolniej leciał i będzie mógł

0: ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale
0: ta diana jest...
1: Łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tę wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu, powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty skrzydeł,

0: profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z górek wielkich. Niestety, oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce. Czy
0: I te,
1: dzięki.
0: powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8. Myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak
0: Tak
1: byliby
0: naprawdę
1: szefowicy z sukcesami.
0: prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w górach wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2. Z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany czwórki. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej pan wygrywał zawody z pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy
0: Dziękuję.
1: do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy.

0: przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu.

0: w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania

0: będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
2: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800-154-030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś.

0: i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się krótko mówiąc zniszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów

które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma

0: koincydencji pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie...
1: Tego nam nie wolno, tak?
0: W tego typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realoplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: nie
0: tylko z bólem,
1: zabiegiem,
0: ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u

0: Stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
1: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
0: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
1: Za znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
0: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
1: Tak.
0: Ewentualnie
1: tak.
0: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
1: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
0: i
1: jeszcze
0: słyszą to piłowanie,
1: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
0: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
1: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił, tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach

0: ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: relacja. Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że

0: i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób?

0: Jak pan myśli się do tego przymierzać?
1: Generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem, ale
1: a to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony, więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi, w momencie kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owce Bartoro. To jest dolina, w której jest to skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można
0: wygląda.
1: Prawie, że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
1: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
1: 8.
0: Natomiast, czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak. I leży tam w tym właśnie paśmie.
1: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie. Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotniarze

0: Paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli na karmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my tak. Musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie. Tak. To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty i leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak lek, skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą. Czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy, że całe skrzydło jest wypełnione wodą.

0: Taka diana jest... Ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale
0: ta diana jest...
1: Łącznie z pilotem.
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do Diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu, powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w których nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie.
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata, no, skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już dwa tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na cztery kawałki.

0: żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z górek wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby tak szefownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w górkach wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do

0: 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia stawu?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę.

0: Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: po prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa.

0: i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane, i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji, i również świadomość po stronie pacjenta.

0: Tak, i to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą czasami ktoś nasz gabinet

odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie,

0: największe świadectwo zasadności tego zabiegu. I
1: No
0: poza
1: i
0: satysfakcją,
1: dobrze
0: którą mam,
1: wykonanego zabiegu
0: no
1: właśnie.
0: jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to

0: gres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: O ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku Wałocowku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została.

0: została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce po

0: Powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
1: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
2: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
3: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
4: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i bluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
3: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
5: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tam.

0: my i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiechnie

0: Uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady,

0: tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku, no, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda, to niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi. Mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać do i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę?
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to

0: I szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne. Łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie. Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No, no mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym, rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka. Ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów.

0: na terenie miasta w różnych miejscach. W tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No, ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa.

0: Ekipa pojawi się jeszcze dzisiaj, mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
1: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
2: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
3: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
4: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
3: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
5: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
6: Powiedzmy też może dwa słowa na temat

0: samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?

Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od czwartych do ósmych klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie.

0: piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię i też talent nie ma wieku. Bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
1: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
0: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
1: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się, natomiast to, co trafia na aukcje, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypu.

0: stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C. Ale to musicie, drodzy Włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę, przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas.

0: nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi. Mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy.

Imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest m.in. przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabierają.

0: zbieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
1: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
0: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na Przok. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w

0: Sławku, na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu, dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
1: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
0: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
2: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
2: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnieją żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i bluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie

0: statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
1: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczeskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija. To było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
2: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom.

0: Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Dziękuję. Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą. O.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina,
3: Centrum Kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: chyba panie na łeb upadło. Co chcecie zabierzeć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe. Idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Dziękuję.

0: skarbowym urzędzie.
1: Pan o tym wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
0: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: Ulicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazy urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: Mhm. No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: minę. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów, bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no, 335.
3: O, coś mi się tak właśnie nie podobało,
1: ale... Ja to ty, nawigacja. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić...
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na 5-lecie.
1: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia, ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O, słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. Ojej.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na 5-lecie wahadła.
0: No trzeba.
5: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie impresje wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
1: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam,

0: że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło, jak to szło. Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
1: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
2: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru. Całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
2: No.
0: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
2: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No że niby co, że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
2: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże. I nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzielisz się na łeb po prostu.
0: Nie, życie jest okrutne.
2: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
0: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, to kto znowu?
1: A ja nie wiem.
0: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want rozmawiać z boss.
0: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Tylko?
3: Jeśli Gasza będzie good.
2: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye bye.
1: Ty zawsze, bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
1: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
1: Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O,

0: Nie, no mi się nie podobało. Naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja...
0: No, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie stroje. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
1: Ubrać tak, no ale...
3: Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie.

0: się, czy ktoś mną zainteresował, zanim umrę.
1: Ugryzła ją żmija.
2: Ugryzła, przepraszam.
0: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście mało empatyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
1: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
0: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
1: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
5: Tylko nie z brzegu.
2: Dobra, dobra, a czy to jest wypadek przy pracy?
6: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć. Minę, pani w ZUS-ie.
1: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
0: A możecie już przestać? Umieram!
2: O, to razem będę miał.
4: Zaraz cię opatrzymy.
2: W ogóle. No, to mam tak, jak było. Ale jak...

0: Tak.
1: No i są wszyscy już?
2: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
1: Słuchajcie, znam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
0: Czego?
1: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
2: Dzięki.
1: Eminka.
2: Co gram?
1: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
3: Nie, ja znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym chciał zostać wykorzystany.
1: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
1: Jeszcze raz powtarzam.

0: To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
1: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału!
0: Ograniczania czego?
1: Potencjału! Potencjał! Zwariowałem!
0: O, zwariowałem, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
2: Gdzie moja córka? Idź, że ją przywołaj.

0: Matko!
1: Czy mnie kto wołał?
0: Mama!
1: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
0: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
1: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
0: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
1: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
0: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
1: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
0: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażby przybywa kobiecie.
1: Chcesz, że go, no mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj na boju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
0: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
1: Przepraszam.
0: O, a pani dyrektor może grać! O!
2: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
3: Spełniamy marzenia.
4: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę. Proszę.
2: A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
3: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
2: No dobra, dobra, to to w ogóle gra?
4: Nie.
3: Ale poleżeć można.
2: Nie, no koniec próby, w takim...
4: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n

gdzie ty jesteś? Wyzwanisz mnie z tej sceny!

0: Dzień dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No,
1: co?
2: A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, Ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna, albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30, a może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem, co pan chce.
0: Przepraszam.
1: No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No, trochę za dużo, no.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ale ja? Ty jesteś, ale ty

0: publiczności.
1: Ale Agnieszka, ale
0: nie. Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
2: Tylko nie z brzegu!
0: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
2: Tylko nie z brzegu!
0: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu się na
1: wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
3: Koncept, byśmy porozmawiali.
1: Dobrze, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
4: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
4: Dobrze. Ciekawe, ile jest Fiołkowskich brzeszczu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo mam nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji, no to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie, albo serduszka. No to, a może mąż zrobić ze spadochronu jakieś zwierzątko, albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy, jak ci pracuje. No w drumecie, no, o, do widzenia. Zabawa.
5: Kasi. Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
3: Cześć.
6: Cześć.
5: Cześć.
6: O, cześć dziewczyny.
5: Cześć.
6: I Piotruś?
5: Co tam? Jak tam?
6: No
5: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
6: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
5: Wow.
6: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
5: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
6: Erotyczną.
5: A, erotyczną, jeszcze lepiej.
6: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
5: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
6: A, dobra, czadowo robimy to?
5: Myślicie, że się nada? No.

0: Fontanna. No, di Trevi to nie jest. Ale wykąpać się można.
1: Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
2: To co? Na trzy?
1: Ale z hardkorem.
2: Aha. Raz,
1: dwa, trzy!
3: Hej, dziewczyny! A co tu się dzieje?
2: A jak to co?
1: Zuby mamy.
2: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
3: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
2: No to dawaj, dawaj.
3: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
2: No i co?
3: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
3: No, pokazałam.
1: To miałaś pokazać czy nie?
3: No miałam.
2: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
3: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
2: No i?
3: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
2: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
3: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
2: O Boże,
3: ale ja go te ciągnę na nasz balkonik.
2: Na fajkę?
3: Na fajkę, a ona po prostu najzwyczajniej w świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
2: Chyba pójdziesz za to na dywan. O,
1: chodź,
3: kurczę,
1: chodź na balkon.
3: Tajemnicę firmy.
1: Zapalimy.
4: No drumet.

0: Rumet? Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie? No w Drumecie.
0: A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać padochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja
2: dobre, muszę... do jasnych!
1: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
1: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
1: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
1: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
1: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
1: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
1: Gówno! Dupa! Prima Prima!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.

0: Szycha, nie Szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
1: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości, a u pani jest mnóstwo zakamarków.
0: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
1: Interesujące.
0: No, proszę pana, no... Żartowałam, no chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No spokojnie, spokojnie.
1: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
0: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
1: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
0: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajka.
2: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
3: O!
2: A, to pan.
3: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
2: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
3: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
2: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
4: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
2: Masz świetny pomysł, rozumiem.
4: Tak, no na ile już? Na pięciolecie.
0: O Maćko, dajcie spokój, ale się zestresowałam.
2: To był facet w ogóle był?
0: No, ty wiesz co to był za facet?
2: No nie wiem.
0: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. I że chce zamknąć Dom Kultury.
4: Co?
0: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
4: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
0: No,
5: nie zamknąć?
0: No mówię wam.
5: Próby.
0: Ale spokojnie. Udało się.
4: O!
0: Zgadnijcie, co pomogło.
5: No, twój urok osobisty.
0: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
4: Przepraszam, ale co pomogło?
0: No ruchańce z fiutem. No.
4: Co?
0: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień, więc pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
5: Próbujemy.
0: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
2: No, dzięki.
0: Okej, okay. No, może tak być, ale mam jeden warunek.
2: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle.
4: Ja? Mogę zatańczyć?
6: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
3: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
4: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak,
5: no, to mam ostatnie marzenia.
7: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
4: Nie, nie, nie, nie.
7: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
5: A on śpiewa?
2: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
3: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
8: Tylko nie z brzegu!
5: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
9: Super, Tomek zrobi aranżę.
7: To ja znowu zaśpiewam.
2: Ja też mogę zaśpiewać.
5: Tak, uszyjemy super kostiumy.
10: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
4: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza

0: bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń

0: dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
1: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku w Ołcowku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
0: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
0: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
1: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na przok. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca

0: Elony Terenem Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
1: Jesteśmy w Wtławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
0: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8 na 9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak

0: i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
1: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa, 6-osobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
2: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci. Akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
3: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
2: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się wywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
1: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
4: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hot.

Dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskok.

0: stocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się. Skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby. Poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę. Dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitne wybitnego, jest rok wybitnego.

noblisty od witaminy C. Ale to musicie, drodzy Wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych, także ja jestem tylko częścią.

0: Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną. Więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Wrocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta

0: Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej. Jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne. Łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona

0: Przedstawia widzę mozaikę.
1: No, mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
0: Czym jest dla pani sztuka?
1: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym, rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
0: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
1: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble, oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy

0: wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
1: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włotławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnieją żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka.

0: szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Włocławskiego Ratusza.
2: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa, 6-osobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
6: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające
2: zajęcie. Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą.
0: Co? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Wiesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne, dyscyplina...
3: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: chyba pani na łeb upadło. Co ją chcecie zabierz?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości.

0: sprawdzicie, wszystko się tam zgadza. Ale to jest polecenie służbowe, idziemy na górę.
1: W ogóle, idziemy na górę.
2: Zaraz, zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Gdzie?

0: piwnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system.
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać mienia.
1: Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie pani odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. 335.
3: O, no, no. To coś mi się tak

0: Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
1: 50 kilometrów.
0: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
2: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu?
0: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
2: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
0: No, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
2: W życiu żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
0: Nie, no ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
3: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
0: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
3: No co?
0: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
2: No trzeba.
3: Aha.
2: No,
0: i że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
3: No od razu mi lepiej. Słuchajcie. Aha. To może tak, to może zróbmy takie imprezje wokół Szekspira, co?
2: Świetny pomysł, świetny!
0: No gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira!
3: A co potrzebują?
0: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić, a to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
3: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
2: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskich. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
2: No.
0: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday. Dobra?
2: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie jestem blondynką?
2: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże, i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzielisz się na łeb po prostu.
0: Nie, życie jest okrutne.
2: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
0: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O to kto znowu?
3: A ja nie wiem.
0: Zapraszaliście kogoś?
4: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want rozmawiać z boss.
3: Tu.
0: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
4: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z Brzegu?
5: Wychodzę z Brzegu!
4: Nie z Brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
4: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo

0: Jeśli Gasza będzie good.
1: Gasza.
2: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye bye.
3: I ty zawsze bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
2: Daj spokój. Szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał. Masz coś?
4: Zawsze mam.
2: No dobra. Czekaj.
4: Scenariusz. Nawet piosenki mam tutaj. O,
2: ta?
4: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
2: No to...

0: Nie, no mi się nie podobało. Naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja...
0: No, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem oburzony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
1: Ubrać tak, no ale...
3: Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście mało apetyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
5: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu!
7: Tylko nie z brzegu!
1: Dobra,
5: a czy to jest wypadek przy pracy?
1: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
5: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury!
6: A możecie już przestać? Umieram!
1: O, to teraz ja będę miał.
4: Zaraz cię opatrzymy.
1: W ogóle. No, to mam tak, jak było. Ale jak...

0: wszyscy już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego, Basia, że osobiska znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, mam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
3: Ja!
0: Znowu.
3: Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału!
0: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariowań!
0: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
5: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
5: Mama.
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
5: 14 moich zębów zakład stawiam. Choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
5: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
4: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
5: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
4: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
5: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
4: Chcesz, że go? No mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc. Idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj na boju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
5: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
4: Przepraszam.
5: O, a pani dyrektor może grać! O!
0: Nie wierzę, a wy co?
6: Spełniamy marzenia.
7: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę.
0: Proszę. A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
6: Od państwa tylko szukasz? On leżał.

0: wojnę i po prostu nam go podarowali.
1: No dobra, dobra, to to w ogóle gra?
0: Nie, ale poleżeć można.
1: Nie, no koniec próby, wstaje!
2: Dawaj!

0: dobry! O,
1: dzień dobry. Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.

0: Co to? Zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No! Wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty!
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że to

0: pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie. No i co?
1: Posłyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
0: Nie, jestem debilem komputerowym.
1: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a o swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów. No.
0: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
1: No co, no ty nic. No ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
0: Ja nie jestem.
1: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
2: No, niezłe z ciebie, Ziółko.
0: A to pan, w czym mogę pomóc?
2: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
0: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
2: Przepraszam.
0: Chce. No.
2: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
0: no,
2: to...
0: No, trochę za dużo.
2: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
0: Nie no, nie, ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście. Ja mam pretensje, same pretensje, oczywiście.
0: Ale Agnieszka, ale...
3: Co? Kazałaś zrobić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
4: Ty kochany z brzegu!
3: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
4: Ty kochany z brzegu!
3: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie z tego brzegu. Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu ci
0: wie pan co, to ja może panu pokażę salę dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
2: Koncert, byśmy porozmawiali.
0: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji. No niech pan idzie.
5: Książka telefoniczna.
0: Kto dzisiaj używa książki?
5: Dobra. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i rybki łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, Wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no.

0: proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to po co? No po spadochron. No to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to a może zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie. No, o, do widzenia. Zabawa.
1: Kasia. Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Cześć, Piotrek.
0: Cześć.
2: Cześć.
1: Cześć.
2: O, cześć dziewczyny.
1: Cześć.
2: I Piotruś.
1: Co tam? Jak tam?
3: No
1: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. A jaki plan na dziś?
2: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
1: Wow.
2: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
1: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
2: Erotyczną.
1: O, erotyczną, jeszcze lepiej.
2: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
1: No, a pamiętacie dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
2: A, dobra, czadowo robimy to?
1: Myślicie, że się nada? No.
2: No,
1: i Trevi to nie jest, ale wykąpać się można.
4: Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
2: To co? Na trzy?
4: Ale z hardkorem.
2: Aha. Raz,
4: dwa, trzy.
5: Się dzieje!
2: A jak to co? Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
5: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
2: No to dawaj, dawaj.
5: Wchodzę wczoraj do beceku, widzi Agata stoi z jakąś babą.
2: No i co?
5: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
5: No, pokazałam.
4: To miałaś pokazać, czy nie?
5: No miałam.
2: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
5: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
2: No i?
5: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
2: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
5: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
2: O Boże!
5: Ja tę ciągnę na nasz balkonik.
2: Na fajkę?
5: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
2: Chyba pójdziesz za to na dywan. O,
5: chodź. Kurczę,
1: chodź na balkon.
5: Tajemnicę firmy.
1: Zapalimy.
0: No drumę.

0: Halo, Brumet? Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie?
0: No w Drumecie. A nie...

0: na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której wasz pracownik pożyczył spadochron. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Ja to pan nie mam. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja
1: dobre,
0: muszę...
1: do jasny!
0: Poczekaj! Cicho!
1: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
1: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
1: No właśnie! Miłkowski!
0: Co Miłkowski?
1: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
1: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
1: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Turba! Prywa prylip!
2: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
3: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
2: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
3: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
2: Interesujące.
3: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
2: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
3: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
2: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obiekt i sprawdzamy.
3: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swoich obowiązków służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzamy od restauracji Bajka.
4: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
5: O!
4: A, to pan.
5: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
4: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
5: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
4: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
6: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
4: Masz świetny pomysł, rozumiem.
6: Tak, no na ile już? Na pięciolecie.
3: O Maćka, dajcie spokój, ale się zestresowała.
4: Facet w ogóle był?
3: No, ty wiesz, co to był za facet?
4: No nie wiem.
3: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. I że chce zamknąć Dom Kultury.
4: Co?
3: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
7: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
8: No, przecież nie chcesz zamknąć.
3: No mówię wam.
8: Próby.
3: Ale spokojnie. Udało się.
4: O!
3: Zgadnijcie, co pomogło.
9: No, twój urok osobisty.
3: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.

0: Przepraszam, ale co pomogło?
1: No ruchańce z fiutem, no.
0: Co?
1: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień, więc pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
2: Próbujemy.
1: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
3: No,
1: okej, może tak być, ale mam jeden warunek.
3: Jak?
1: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
0: Ja? Mogę zatańczyć?
4: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
0: Nareszcie!
5: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
4: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie,
2: marzenia przecież.
0: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
4: Nie!
0: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
1: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
2: A on śpiewa?
3: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
5: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
0: Tylko nie z brzegu!
2: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
6: Super, Tomek zrobi aranżę.
0: To ja znowu zaśpiewam.
3: Ja też mogę zaśpiewać.
0: Tak, uszyjemy super kostiumy.
2: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
4: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
1: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
4: Spokojnie.
1: Spokojnie.
4: Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
0: Ona!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej, jest wykonywana z różnych materiałów, jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.

0: Wie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
0: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
2: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
2: No, no mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie. Jak to można powiedzieć? Komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
2: No, sztuka jest no, czymś takim wspaniałym, rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
2: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
3: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
4: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
5: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku w Ołcowku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
4: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
6: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka. Ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach. W tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara.

0: jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wocławek zamieni się na przedwojenny Wocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych.

0: Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs Koła Gospodyń Miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Wrocławskiego Ratusza.
2: Zarząd Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
6: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy

0: zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacjach, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co?

0: Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
1: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości do dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze, jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno działają te zajęcia terapeutycznie wręcz. Uspokajająca na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc Malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony.

0: I na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki. Więc, tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować. Więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było.

0: tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi. Mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać do i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.

ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej, jest wykonywana z różnych materiałów, jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste, natomiast narzędzia

0: pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
0: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
0: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
0: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
0: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. i te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielnych.

0: kotelni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętów w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie.

0: projektowanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
1: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
2: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, Na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale Łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne.

0: tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku, inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, w tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
1: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
2: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusowo.
3: No, a podatków nie płacą.
0: O. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina.
3: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: pan jest. Chyba panie na łebu, co ją chcecie zabierzeć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Dziękuję.

0: wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
1: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości. Wszystko

0: sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
1: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
2: Aha, jaki urząd, taki system.
0: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
2: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
1: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
0: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
2: W Brzeskim Centrum Kultury.
1: No, w związku z tym musimy dokonać
0: mienia. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów, bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
2: Nie, no Ameryka odkryła.
1: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
0: Nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
2: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
2: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
1: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
2: Zaufanie to podstawa.
0: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazarecki, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
2: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350.
0: O, no.
2: 335.
3: O, to coś mi się też
0: nie wydawało, ale... Ja, to ty, ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić...
4: 50 kilometrów.
0: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
2: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście.
0: No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
2: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na 5-lecie.
0: No, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
2: W życiu? Żadna komedia, ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
0: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. O
0: ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
0: No, że trzeba zrobić spektakl na 5-lecie wahadła.
2: No trzeba.
5: Aha.
2: No.
0: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezy wokół Szekspira, co?
2: Świetny pomysł, świetny.
0: No gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
0: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl.
2: Dobra.
0: Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
5: No, powiem tak. Bo nie dzisiaj, Józefino.
2: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem,

0: No.
1: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
0: Ale widzę tutaj dużo problemów.
1: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
0: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Wszystko, no, nie, tylko... masz dość, tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz i czy nie spierdzieliście się na łeb po prostu.
1: Nie, życie jest okrutne. Życie
0: jest... No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
1: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, a to kto znowu?
2: A ja nie wiem.
1: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
1: Jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
0: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
0: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
1: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
0: Gasza.
1: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. Teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye, bye. Bye, bye.
0: Bye, bye.
2: Zawsze. Bye, bye, bye, bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
1: Daj spokój. Szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No, a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał. Masz coś?
2: Zawsze mam.
1: No dobra. Czekaj.
2: Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O,
1: ta?
2: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
1: No to...

0: Nie, nie, no mi się nie podobało. Naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka Kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja...
0: No, no, no, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
1: Ubrać tak, no ale...
3: Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu. Do kukurydzy.
0: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie. Czy ktoś nam zainteresował? Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe, apetyczni. Kłóćcie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O, może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
5: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
7: Tylko nie z brzegu.
1: Dobra,
5: a czy to jest wypadek przy pracy?
1: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
5: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje?
5: W Centrum Kultury.
6: A możecie już przestać? Umieram!
1: O, to teraz ja będę miał.
4: Zaraz cię opatrzę.
1: No, płoto tam tak jak było. Ale jak...

0: wszyscy już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, mam już teksty, tak więc zrobimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Shakespeare będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Shakespeare. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
3: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy Nie, ja. Znowu.
2: Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
2: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
2: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
2: Potencjału! Potencjał! Zwariowań może.
0: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów w zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście. To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.

0: Myśl, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Paryż stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
0: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
0: Chcesz, że go, no mów krótko, wezmę wato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku.
2: Bądź zdrowa, Bóg wie, kiedy się zobaczymy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj na boju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
1: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
0: Przepraszam.
1: O, a pani dyrektor może grać!
3: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
4: Spełniamy marzenia.
5: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisałam jej piosenkę.
3: Proszę. A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
4: Od państwa Tyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
3: No dobra, dobra, a to w ogóle gra?
5: Nie.
4: Ale poleżeć można.
3: Nie, no koniec próby, w takim...
5: Nie,

Jaś, no gdzie ty jesteś? No zabierz mnie z tej.

0: Dzień dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnego do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Że ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No, co? Posłyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale przecież ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom, szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie. No wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz. W zasadzie
1: no,
0: to...
1: No trochę za dużo. No.
0: Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, to ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
4: Co? Kazałaś zrobić interakcję z publicznością? No. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
5: Tylko mały z brzegu!
4: A co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
5: Tylko nie z brzegu!
4: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś.

0: wie pan co to jest? Może panu pokażę salę, dobrze? Albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
1: Koncept, byśmy porozmawiali.
0: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
2: Książka telefoniczna. To dzisiaj używa książki.
0: Dobra. Książka
2: telefoniczna. Ciekawe, ile jest Fiołkowskich brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie. Jeden. Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol. Sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczył. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą. Amatorem, co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron. Więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią... łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może mąż zrobił ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w trumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
3: Kasia. Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Cześć, Piotrek.
4: Cześć.
5: Cześć.
6: Cześć. O, cześć dziewczyny.
5: Cześć.
6: I Piotruś?
5: Co tam? Jak tam? No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
6: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
5: Wow.
6: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
5: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania. Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
6: Erotyczną.
5: O, erotyczną, jeszcze lepiej.
6: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
5: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
6: A, dobra, czadowo robimy to?
5: Myślicie, że się nada? No. Jaka fontanna. No, i Trevi to nie jest. Ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
6: To co? Na trzy?
5: Ale raz. Z hardkorem.
6: Aha. Raz, dwa, trzy.

0: co?
1: Zuby mamy.
0: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną.
1: Tego.
0: Nada się?
2: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
1: No to dawaj, dawaj.
2: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
0: No i co?
2: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
2: No, pokazałam.
3: To miałaś pokazać czy nie?

0: ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
1: No i?
0: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
1: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
0: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
1: O Boże!
0: Ja zwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
1: Na fajkę?
0: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
1: Chyba pójdziesz za to na dywan. O,
2: chodź,
0: kurczę,
2: chodź na balkon.
0: Tajemnicę firmy.
2: Zapalimy.
3: No drumet, o.

0: Patrumet?
1: Mhm. Pracuje u was Fiokowski?
0: Na gdzie? No w Drumecie.
1: A nie wiem na jakim dziale, nie.
0: Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadoch. Mhm. Także, no, można? Można?
1: Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron.
0: Ja to pan nie mam. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana. No i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja
2: dobre,
0: muszę...
2: do jasny!
0: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
0: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Dupa! Prywa byli!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
4: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
3: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
4: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
3: Interesujące.
4: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
3: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
2: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
3: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
2: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowego.

0: oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Wajchę. Zapraszam.
1: Ciekawe co? Sprawdzę. To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
2: O!
1: A, to pan.
2: Jestem, jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
1: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
2: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
1: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
3: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
1: Masz świetny pomysł, rozumiem.
3: Tak, no na jubileusz, na pięciolecie.
0: O Maćko! Dajcie spokój, ale się zestresowała.
1: To za facet w ogóle był?
0: No, ty wiesz, co to był za facet?
1: No nie wiem.
0: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle na wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
1: Co?
0: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
4: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
5: No nie możesz zamknąć.
0: No mówię wam.
5: Mamy próby.
0: Ale spokojnie. Udało się.
1: O!
0: Zgadnijcie, co pomogło.
5: No, twój urok osobisty.
0: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
2: Przepraszam, ale co pomogło?
0: No ruchańce z fiutem. No.
2: Co?
0: Nie, no, wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień, więc pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my tak robimy ten spektakl, robimy...
5: Próbujemy.
0: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
1: No, dzięki.
0: Okej, no, może tak być, ale mam jeden warunek.
1: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
2: Ja? Mogę zatańczyć?
3: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
2: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
3: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak,
5: tak. Ta. Marzenia
4: to ja nareszcie zagram Maryję albo Królową.
3: Nie, nie, nie, nie.
4: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
5: A on śpiewa?
1: A, śpiewa. To ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
2: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
6: Tylko nie z brzegu!
5: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
7: Super! Tomek zrobi aranżę.
4: To ja znowu zaśpiewam.
1: Stop. Ja też mogę zaśpiewać.
5: Tak, uszyjemy super kostiumy.
8: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz.
9: A ja mogę umrzeć.
3: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
3: Spokojnie.
0: Nie, coś ty,
3: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
6: Oh,

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana

0: Dookoła ramka, właśnie w technice mozaikowej, jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne. Łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie, no.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No, mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No, sztuka jest no, czymś takim wspaniałym, rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany w

0: wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania

0: A pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
1: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
2: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
3: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
4: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
3: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
5: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija. To było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda, czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych, no.

0: akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Wrocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Wrocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci. Gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tym dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
0: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
1: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź

0: wystawiają się, natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?

0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne

0: zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no, w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija wszechświat. No człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem.

0: że zajęcia się pani podobają, czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
1: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Sanico przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
5: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie

0: trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.

0: inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętów w lewo w Jagiellońską.
1: Jesteśmy w Wtławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
0: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka.

0: 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
1: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda, czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych, no. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
2: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi wykwalifikowało

0: kwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Ale to mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No, a podatków nie płacą. Co?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne, dyscyplina.
3: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: pan jest. Chyba panie na łebu panu, co tam chcecie zapierdzić?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. Ale to jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam tu nic nie zabieraj.
3: Dzień.

0: tajemnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system.
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: mienia. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów, bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazarecki, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350.
3: O, no.
0: 335.
3: O, coś mi się też
1: nie wydawało. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
2: No było tak, rzeczywiście.
1: No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
1: No, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. O
1: ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
0: No trzeba.
5: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezy wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
1: No gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu.

0: ludzie potrzebują się śmiać, bawić, a to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
1: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
2: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru. Całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na kleninie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem, widzicie to?
2: No.
0: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
2: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
2: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście się na łeb po prostu.
0: Nie, życie jest okrutne.
2: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
0: No to trzeba coś wymyśleć innego. O, to kto znowu?
1: A ja nie wiem.
0: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
0: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
2: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye, bye. Bye, bye.
2: Bye.
1: Zawsze. Baj, baj, baj, baj. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój. Szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No, a ty coś masz?

0: Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
1: Zawsze mam.
0: No dobra.
2: Czekaj.
1: Scenariusz.
0: No.
1: Nawet piosenki mam tutaj. O.
0: Ta?
1: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no, no mi się nie podobało.
1: Naprawdę mi się nie podobało, nie?
0: No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
2: Nie, no oczywiście. Niech nosi tutaj tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
3: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie, ja.
0: Ma, no i właśnie.
2: Jak wy wyglądacie w ogóle?
4: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w ten nieludzki strój. Ja jestem opuszczony.
1: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
4: Ubrać tak, no ale... Boleń!

0: pole!
1: Jakie pole? Wysłałaś nas do labiryntu! Do kukurydzy!
2: No trzeba,
3: trzeba.
1: No, praca w kulturze!
2: Dobra, a jej co się stało?
3: Nareszcie! Czy ktoś no zainteresował, zanim umrę?
1: Ugryzła ją żmija.
2: Tak, ugryzła, przepraszam.
3: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe, apetyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
1: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
0: O! Może się nareszcie na coś przydać.
3: Na co?
0: No możesz nam pluć na rany. Pomaga.
1: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
4: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu!
5: Tylko nie z brzegu!
2: Dobra,
1: a czy to jest wypadek przy pracy?
2: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
1: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
6: O, to się pani stało!
1: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury!
3: A możecie już przestać? Umieram!
2: O, to teraz będę miał.
1: Zaraz cię opatrzymy.
2: W ogóle. No, bo mam takie głowę. Ale jak?

0: wszyscy już?
1: Idę, idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego, że osobiska znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, mam już teksty, tak więc zrobimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
3: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
2: Nie, ja. Znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości.

0: zdolności ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym chciał zostać wykorzystany.
1: W charakterze?
0: Tancerza nie widać!
1: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
0: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
1: Ograniczania czego?
0: Potencjału! Potencjał! Zwariowań.
1: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
2: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
3: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
2: Czy mnie kto wołał?
3: Mama.
2: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
3: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
2: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
3: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
2: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
3: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
2: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
3: Ujmy? Ba, owszem, przyrost, boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
2: Chcesz, że go, no mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
3: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
2: Przepraszam, przepraszam.
3: O, a pani dyrektor może grać! O!
4: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
5: Spełniamy marzenia.
6: No, ona się uparła. Czy to będzie kulminacyjny punkt twojego programu? Napisałam jej piosenkę.
4: Proszę. A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
5: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
4: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
6: Nie.
5: Ale poleżeć można.
4: Nie, no koniec próby w takim...
6: Nie, nie.

No gdzie ty jesteś? Wystawisz, że jesteś

0: dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty!
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniałam, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie. No i co?
2: A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale czy powiem, że fantazję to ty masz.

0: I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
1: No, niezłe z ciebie ziółko.
2: A to pan, w czym mogę pomóc?
1: No, taki piękny obieg, że ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
2: A to świetnie, no wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna, albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30, a może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem, co pan
1: Przepraszam.
2: Chce. No.
1: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
2: no,
1: to...
2: No, trochę za dużo.
1: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
2: Nie no, nie, ja panu pokażę
3: sam. Jak zawsze, wykażesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje. Oczywiście.
2: Ale Agnieszka, ale...
0: Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? No. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
4: Tylko mój z brzegu!
0: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
4: Tylko mój z brzegu!
0: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam od samego chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu się na
2: Wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaprowadzę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
1: Koncert, byśmy porozmawiali.
2: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
5: Książka telefoniczna.
2: Kto dzisiaj używa książki telefonicznej?
5: Dobra. Ciekawe, ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No właśnie nie wiem. Niech w pracy spadochron, pracy, a mąż. A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No po spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji, no to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie, albo serduszka, no to, a może mąż zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko, albo ptaszka? Nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy, jak ci pracuje? No w drumecie, no, o, do widzenia. Zabawa.
6: Chodź. Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?

0: Cześć.
1: O, cześć dziewczyny.
0: Cześć.
1: I Piotruś.
0: Co tam? Jak tam? No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
1: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
0: Wow.
1: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
0: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania. Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
1: Erotyczną.
0: Erotyczną, jeszcze lepiej.
1: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
0: No, a pamiętacie dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę? Ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
1: A, dobra, czadowo robimy to?
0: Myślicie, że się nada? No. No, i Trevi to nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
1: To co? Na trzy?
0: Ale raz. Z hardkorem.
1: Aha. Raz,
0: dwa, trzy!
1: Co?
0: Mamy?
1: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
2: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
1: No to dawaj, dawaj.
2: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
1: No i co?
2: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
0: No i pokazałaś?
2: No, pokazałam.
0: No to miałaś pokazać czy nie?
2: No miałam.
1: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
2: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon, staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
1: No i?
2: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon, wiecie, do wszystkie walory tego balkonu i opowiadam, no wyszła. Obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
1: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
2: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z beceku i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
1: O Boże.
2: Ale odwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
1: Na fajkę.
2: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
1: Chyba pójdziesz za to na dywan.
0: Chodź.
2: Kurczę, chodź na balkon. Tajemnicę firmy.
0: Zapalimy.

0: Trumet?
1: Mhm. Pracuje u was Fiukowski?
0: Na gdzie? No w Trumecie.
1: A nie wiem na jakim dziale, nie.
0: Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można?
1: Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron.
0: Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana. No i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać?

0: musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? Bo to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja muszę...
1: do jasnych!
0: Poczekaj! Cicho!
1: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
1: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
1: No właśnie! Miłkowski!
0: Co Miłkowski?
1: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
1: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
1: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Dupa! Prima Brilli!
2: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
3: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
2: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
3: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
2: Interesujące.
3: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
2: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
3: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
2: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obiekt i sprawdzamy.
3: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swoich obowiązków służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzamy od restauracji Bajka.
4: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
5: O!
4: A, to pan.
5: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
4: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
5: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
4: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
6: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
4: Masz świetny pomysł, rozumiem.
6: Tak, no na ile? Już na pięciolecie.
3: O Maćko! Dajcie spokój, ale się zestresowała.
4: To za facet w ogóle był?
3: No, ty wiesz, co to był za facet?
4: No nie wiem.
3: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
4: Co?
3: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
7: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
3: No mówię wam. Ale spokojnie. Udało się.
4: O!
3: Zgadnijcie, co pomogło.
8: No, twój urok osobisty.
3: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
6: Przepraszam, ale co pomogło?
3: No ruchańce z fiutem. No. Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my tak robimy ten spektakl, robimy...
9: Próbujemy.
3: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
4: No, dzięki.
3: Okej, no, może tak być, ale mam jeden warunek.
4: Jak?
3: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
6: Ja? Mogę zatańczyć?
10: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
6: Woo!

0: czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
1: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak!
2: No to nowo marzenia przecież.
3: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
1: Nie!
3: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
4: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.

0: tam wszystko, co mi każecie.
1: Super! Tomek zrobi aranżę.
2: To ja znowu zaśpiewam.
3: Ja też mogę zaśpiewać.
4: Tak, uszyjemy super kostiumy.
0: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz.
5: A ja mogę umrzeć.
6: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
7: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
6: Spokojnie.
7: Coś ty.
6: Spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
8: Owaga!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem?

0: bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie. Chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać?

0: te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
0: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
1: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
0: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
1: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
0: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
1: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
0: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
1: Jest mnóstwo. Drodzy wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie

0: związane ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C. Ale to musicie, drodzy Wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę, przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Wrocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.